0: Slyšíme to dřív.
1: Fajn. Fajn.
2: Vždycky hot. Vždycky fresh.
0: Fajn.
1: Vždycky hot.
2: Vždycky fresh.
1: Fajn.